Jeszcze raz wielmi serdeczna witaj usich tych, jakie dołączyli się już do naszego efiru. Spadzieju się, że to dla mnogich z was poczynaje czas odpoczynku. Mają piatnicu paśle obiedniu, zautra sobota.

Au, radio racja, dzień z racja, u piatnicu 2 stycznika, 3 chwiliny zastająca do palowy na 16 godzinę u Polszczy i 17 u Białorusi, a to czas na to, jak wskazać krychu bolsz pra na dworie. No i wreszcie można hawaryć heta z przyjemnością z uwagi na to, jeż to, kiedy pochledzieć na to, jeż to odbywa się opośnie dni, jakby nam wiarnula się amaleta. A u polska-białoruskim pamierzy sionia jasna i bez apatkał. Wiecier słaby, pełnoczno-wschodni, cisk u normie. Temperatura powietra pakul 40, kala 16, 19, 20 gradusał. Wieczorem będzie dalej jasna, a temperatura panizica da 16 gradusał. Noczu tak samo ma być jasna, z temperatura i da 11 gradusał. Wieczer będzie lochki, cisk u normie. A zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie dalej rankam jasna, a dnią pieramienna jawoblaczność, temperatura powietra dnią od 17 do 21 gradusów. I nadalej nie ma je być apatkał, toż to dumaju niektórym wielmi ważna je. A w naszym efiry jeszcze możecie pier одну пісню послухайте, а потім запрошую вас на спотканне з Яной Запольскай.

6 chwilin zostaje do 18 godziny u Polski, w 18 u Białorusi i do nowego wypusku na winał, jakie aryhtuje się nie Wola Lajewskaja. Ośród tych, jakie ja Jana proczytaję, a 17 poczujecie mi szynszym, że u Białorusi powieliczyła się kolkaś retranslatorów, jakie dopomagają Rosyjskiej Federacji atakować Ukrainę. A Latuszka rozkazał pra 11 sprobał wierbowania jachonych paplecznikał za 1 miesiąc. Bolsz nawinał po raz 5 spalowej chwiliny.

0: Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Dzień z racja i u piatnicu 2 stycznika nabliża je co już do końca. Jeszcze spotkajcie się siądnia z Witalą Cygankowym i opalit hitam, ale nie opuskajcie nas. To już to kończajca dzień z racja i nie świadczyć to kończajca wieszczanie białoruska Radio Racja. My wieszczajem krucha sutaczna. A już pośle 18 godziny budu zapraszać was, nasze ja, siabry z Euro Radio. Będzie ta programa Euro Zoom. A potem od 19 godziny już będzie z wami Kiryl Malachowski, jaki zapraszajem na wieczór z racjaj. A kiedy zakończyć sa wieczór z racjaj, dalej zostawajcie się z nami, bo pacznie ca noc z racjaj, a pacznie ca jana. Programaj kola dzion z Baradoj, jakuju rychtuje dla was Aleś Dubawiec. Takżto da ad ranku, da noczy, ad noczy da ranku możecie być razem z białoruskim Radio Racja.

gram, żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się. Wolę choć chwilę żyć, niż długo ledwie trwać, jak martwy dzień.